0: tutaj.
1: Tego nie dzieje, ten wór. Mój mysłowi, ten gierał.
0: On.
2: Howdy, two utilities, copy.